0: naprawdę.
1: Jezu Chryste, zała. Obiance nie mną.
0: Myślisz sobie, odwokale, obywaję na rady, po dunia.
1: Jezu Chryste,
0: zała.
1: Prędzej. A wy, kaczy robicie?